Oj slatka, slobodo, o jeba, o draga, o slatka, slobodo, o jeba, o draga, o slatka, slobodo. Grazie.